kwenda tu babazo katito tutengereze aba kibaino mutima mubi akwepa amena chebacheto poda katibabo.